dniu. Wielkich deklaracji nie będę wygłaszał. Po prostu jest mi wstyd. Przepraszam.

jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
2: Audycja Gość Radia 7, Barbara Plochy. Dzień dobry Państwu, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Damian Sobiecki, wójt gminy Strzegowo. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom Radia 7.
2: Panie wójcie, naszą rozmowę bym chciała rozpocząć od przedszkola i żłobka w Strzegowie, bo to jest inwestycja, która już dosyć długo trwa, miała się niebawem skończyć, ale z tego co wiem, zostało przedłużone, więc proszę powiedzieć słuchaczom, na jakim etapie jest w tej chwili inwestycja.
3: Tak, to jest jedna z naszych kluczowych w tej chwili inwestycji. Pierwotnie miała trwać 14 miesięcy. W tej chwili przedłużyliśmy tę inwestycję do końca sierpnia. Ogólnie budynek jako taki jest już w etapie końcowym. Trwa w większości układanie wyposażenia, mebli i myślę, że ten budynek, mamy nadzieję, będzie gotowy gdzieś na czerwiec, maj. Do lipca chcemy nawet uzyskać pozwolenie na użytkowanie częściowe samego budynku. Natomiast w takim etapie przygotowawczym jest jeszcze całe zagospodarowanie tego terenu. Tutaj pojawiła się koncepcja zmiany tego zagospodarowania, czyli zrobienia z jednego parkingu od ulicy parkingu wewnętrznego, zrobienia zatoczki wewnętrznej autobusowej, przerobienia też jednego z placów zabaw, bo jeden żłobkowy był w nawierzchni takiej poliuretanowej, drugi był tylko w nawierzchni trawiastej. Robimy oba w takiej nawierzchni bezpiecznej, dodajemy kanalizacje deszczowe, które w pierwotnym projekcie zabrakło i na to wszystko potrzebny był dodatkowy czas, potrzebne było pozwolenie zamienne i w tej chwili dogadaliśmy się z wykonawcą na wydłużenie terminu i oczywiście zwiększenie wynagrodzenia o te roboty, które nie były przewidziane w pierwotnej dokumentacji.
2: Bo pierwotnie, z tego co pamiętam, to inwestycja miała kosztować 9 milionów, a ile będzie kosztowała tak na końcu już?
3: Znaczy pierwotnie miała kosztować 9 milionów, w tej chwili dołożyliśmy 900 tysięcy, ale mamy zapas dofinansowań, bo zmniejszyliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu po przetargu po oszczędnościach. Teraz będziemy wnioskować o to brakującą część i w międzyczasie uzyskaliśmy też dotacje od wojewody w ramach programu Maluch Plus.
2: To jest inwestycja, na którą mieszkańcy, zwłaszcza pracujący rodzice, bardzo czekają.
3: Myślę, że tak, bo o ile oddział przedszkolny działał, teraz poprawimy jakość tych usług. O tyle takiego publicznego żłobka w naszej gminie nie było. Był tylko taki prywatny żłobek o nazwie Mamutek.
2: No dobrze, to jak jesteśmy w tematyce przedszkoli, to jeszcze chciałabym od razu zapytać o szkołę w Strzegowie, bo tam również trwa właściwie remont, bo część się zakończyła, ale planowane jest kolejne.
3: Znaczy to jest cały ciąg remontów, które prowadzę od objęcia swojego stanowiska. Część remontów prowadzi szkoła. Chodzi tutaj o wykończenie sal, korytarzy, montaż fototapet. My robimy wiele takich inwestycji związanych z dostosowaniem tego budynku. Świeżo montowaliśmy hydranty wewnętrzne, bo brakowało, wyłącznik przeciwpożarowy, remontowaliśmy dach na części socjalnej, hali sportowej i tutaj też był remontowany dach nad liceum. Też w okresie ferii robiliśmy modernizację systemu ogrzewania. I główna taka robota, na którą mamy dotację z instrumentu zrównoważonego rozwoju od marszałka, 500 tysięcy, to było dostosowanie stołówki i remont tego dachu stołówki. Teraz rozszerzyliśmy to zadanie jeszcze o dobudowanie kuchni, czyli modernizację, dostosowanie jej pod potrzeby sanepidu. Udało nam się dokupić wyposażenie też z dotacji i musimy ten projekt stołówki rozszerzyć właśnie o ten projekt kuchni, czyli to, co jest robione, dach już zostawiamy, przerywamy tę inwestycję, a będziemy ogłaszać za chwilę nowo, kompleksowo już z dostosowaniem pełnoskalowej takiej kuchni do potrzeb szkoły.
2: A na kiedy jest planowane zakończenie tej inwestycji?
3: No niestety ta inwestycja trochę trwa właśnie przez te różne zawirowanie, przez tę zmianę zakresu. Ciężko mi tutaj w tej chwili określić, bo jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji tej kuchni z uzgodnieniami. Później jak ogłosimy przetarg, to nie wiem, może to być koniec roku, może coś takiego, ale ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Nie chcę tutaj rzucać terminów, które później się nie sprawdzą.
2: Rozumiem.
3: I w ramach jeszcze tego projektu będzie pobudowany plac zabaw przy szkole, bo w tej chwili plac zabaw jest przy stadionie, czyli dzieci muszą trochę dojść do tego stadionu.
2: A plac zabaw z jakichś środków? Czy to już są te środki, czy z gmina z własnych środków?
3: Też jest to z tego samego projektu, właśnie ze środków marszałka.
2: Okej. No i też gmina otrzymała dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuskowo. Pierwszy etap. Co to znaczy pierwszy etap?
3: Znaczy, celowo wnioskowaliśmy tam o rozdzielenie inwestycji na etapy i pierwszy etap byłby to etap taki ściśle surowy, może nawet zamknięty. Otrzymaliśmy tylko 200 tysięcy. Podejrzewamy, że taka świetlica będzie kosztować od 750 tysięcy do miliona. I też ze względów takich technologicznych, bo jeżeli byśmy pobudowali ten budynek za szybko, to mogą później występować jakieś problemy. Czyli chcemy zrealizować etap surowy do końca roku, a później ze środków własnych go wykończyć pewnie już w przyszłym roku po zimie. Będzie to pewnie w jednym przetargu, ale rozdzielimy to czasowo i tutaj będziemy mogli się rozliczyć ze środków marszałka z pozyskanej dotacji 200 tysięcy. To była umowa podpisana miniony czwartek i podpisaliśmy też drugą umowę z marszałkiem. To jest instrument aktywizacji sołectw. Otrzymaliśmy środki na 5 świetlic wiejskich, których planujemy montaż klimatyzacji. Dotacja 75 tysięcy, drugie 75 tysięcy musimy dołożyć my. A wiemy z poprzedniego roku, że te klimatyzacje fajnie się sprawdzają. W poprzednim roku w okolicach maja zamontowaliśmy w 6 świetlicach takie klimatyzacje też z tych samych środków i później na jesieni kolejnych 6 świetlic otrzymało takie klimatyzacje. I tak jak jeździłem po tych świetlicach, głównie na przykład w styczniu na zebrania sprawozdawcze, wyborcze ochotniczych straży pożarnych. Wiem, że to klimatyzacją łatwiej było nagrzać te budynki. Tam
2: czyli
3: praktycznie ktoś przychodził, chłodzą i grzeją. Ktoś przychodził w południe, załączał te klimatyzatory. W większości ich było po kilka na tej sali głównej i wieczorem to już była temperatura 20 parę stopni. Z takiej temperatury minusowej, tak bardzo szybko. I co ważne, przy klimatyzacji niech wychodzi wilgoć, nie wychodzi para, nie zalewają się te budynki, a to jest odwieczny problem takich budynków czasowo ogrzewanych.
2: No właśnie, bo jeśli idzie o świetlice, to sołectwa bardzo chcą, żeby te świetlice w ich miejscowościach powstawały.
3: Tak, znaczy my jesteśmy dużo gminą, największą w powiecie. Mamy ogólnie 39 sołectw, świetlic jest pewnie około 20. I tak jak co roku zbieramy wnioski do budżetu od sołtysów, od radnych, pojawił się pomysł budowy aż 9 nowych świetlic.
2: O.
3: Wiadomo, niektóre małe sołectwa też by chciały, no nie zawsze to jest racjonalne. Na pierwsze takie budowę wybraliśmy 3 świetlice, które zakładamy do realizacji w tej kadencji. To było wynikiem rozmów na komisjach Rady Gminy. A później kolejne zobaczymy. Wszystko zależy od otrzymywanych środków. Na te pierwsze 3 świetlice mamy dokumentację projektową.
2: I to są świetlice w jakich miejscowościach?
3: Oprócz Kuskowa jeszcze był Prusocin i Zabiele.
2: Czyli teraz Kuskowo, a w przyszłości?
3: Jeszcze kolejne dwie, które są dokumentacje.
2: No dobrze, ale żeby gmina dobrze była skomunikowana, to muszą być drogi. I o drogach też bym chciała jeszcze chwilkę porozmawiać, bo remonty dróg i budowy dróg to ważny temat. Duże remonty zakończyły się na przełomie tego roku, prawda? Duże budowy właściwie, bo to była inwestycja wspólnie z powiatem.
3: Tak, była jedna inwestycja wspólnie z powiatem, kosztowała powiat cały 4 miliony 600. My z tej kwoty oddawaliśmy 1 400 000.
2: To było w miejscowości?
3: To był ciąg drogi Strzegowo-Niedzbusz-Pniewocze-Ruchy, czyli 2 kilometry od ronda w Strzegowie w kierunku miejscowości Niedzbusz, zakończone na przełomie roku.
2: Tak mówiąc, w uproszczeniu roku... łącznik do Ciechanowa, tak to jest nazywane.
3: Tak, tak, tak. Od Strzegowa najprostsza droga do Ciechanowa. W tym roku planowaliśmy jeszcze wykonać ścieżkę rowerową wspólnie z powiatem. Zadeklarowaliśmy w naszym budżecie też dołożenie połowy kwoty tej ścieżki i czekamy na ogłoszenie przetargu przez powiat. Dodatkowo powiat na ten rok planuje, tak jak w zeszłym roku miał taką pulę program 250 tysięcy plus, tak w tym roku jest 350 tysięcy, czyli środki, które dokładamy my w takiej samej kwocie i będzie to też dokończenie drogi od Drogiszki do Dalni, bo pierwszy etap w zeszłym roku był tam zaczęty. I dużą inwestycję, którą skończyliśmy, to też była droga Chądzyny-Kuski, Chądzyny-Krusze. Tam też mieliśmy dotację od wojewody z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Jeżeli dobrze pamiętam, około 1 700 000. I teraz ogłosiliśmy z miesiąc temu przetarg. Trochę się obawialiśmy tych cen po skoku właśnie cen ropy, benzyny, ale tak mając porównanie z poprzednim rokiem, widzimy, że cena jest nawet niższa. O. Może dlatego wszyscy się obawiają, te asfalty poszły w dół. I ogłosiliśmy przetarg na 4 odcinki dróg. Jest to odcinek w Unierzyżu przez miejscowość, czyli ulica, ona chyba się nazywa Żabia, tak potocznie mówią na nią mieszkańcy. Odcinek łączący Syberię z Bońkowem, czyli do granicy naszej gminy. Odcinek w Józefowie. I odcinek drogi Sułkowo-Polne, Budy Sułkowskie, czyli dokończenie poprzedniej inwestycji z Fogru. Tam zrobiliśmy wtedy 990 metrów. Zostało jeszcze około 600 metrów. Czyli to już mamy ogłoszone. Teraz jesteśmy na drugim etapie przetargu, bo to jest przetarg z negocjacjami. Czekamy na oferty dodatkowe i myślę, że na przełomie kilku kolejnych miesięcy te drogi będą wykonane. Mamy jeszcze w zanadrzu kilka dróg, które czekają na ogłoszenie. Widzimy, jak ceny są takie korzystne. Myślę, że niedługo będziemy ogłaszać. No i złożyliśmy wnioski też do tak zwanego Fogru, tak w skrócie mówimy zawsze na ten program marszałka, też na drogę w Rydzynie. Mamy nadzieję, że te środki otrzymamy i że ta droga też będzie wykonana.
2: No i mam nadzieję, że jak będą rozstrzygnięcia korzystne dla gminy, to będziemy tę informację od pana otrzymamy, czego zresztą życzę, bo te drogi powiatowe, drogi gminne są niezwykle ważne. Tymczasem bardzo panu dziękuję za wizytę dzisiaj i za rozmowę. Słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem był wójt gminy Strzegowo, Damian Sobiecki. Bardzo panu dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś przyjechałem do Muzeum Wsi Mazowieckiej, do skansenu sierpeckiego i przy moim mikrofonie jest pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Skansenu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przyjechałem, ponieważ zbliżamy się do fantastycznej imprezy, no przynajmniej jeżeli będzie tak jak w zeszłych latach, do majówki w skansenie. I takie mam pytanie na początek, bo motywem przewodnim w tym roku jest wiejskie podwórko. Brzmi jak zapach świeżego chleba, brzmi jak kuchnia babci. Skąd wzięła się ta nazwa, skąd ten motyw?
2: Wiejskie podwórko to hasło naszego konkursu kulinarnego, który będzie miał miejsce podczas naszego wydarzenia Gotowanie na Polanie 3 maja w niedzielę. I idea samego hasła konkursowego wzięła się stąd, że staramy się, żeby to gotowanie na polanie co roku miało jakiś inny troszeczkę charakter. Oczywiście cały czas opowiadamy o naszej wsi, o tym, co było dla niej charakterystyczne, co dawniej na wsi spożywano. I mieliśmy już edycję zarówno myśliwskiego gotowania, leśnego gotowania, potraw na przednówku właśnie, czyli w momencie, w którym właśnie się znajdujemy, bo okres wiosenny to jeszcze moment, kiedy nie było świeżych zbiorów, dopiero rośliny kiełkowały. W związku z tym tego zeszłorocznego pożywienia, tych zeszłorocznych zapasów było w gospodarstwach coraz mniej. Stąd też gospodynie, żeby przeżyć, przetrwać w rodzinie, musiały nieźle się nakombinować, żeby wymyślić to pożywienie właśnie z tego, co było jeszcze właśnie w ich komorach, w ich spiżarniach, ale też z tego, co udało się już zebrać. Mam tutaj na myśli rośliny. A hasłem tegorocznej edycji jest właśnie wiejskie podwórko. Dosyć wdzięczna kategoria, bo dosyć szeroka, więc przygotowujemy tutaj potrawy zarówno z drobiu i tutaj mamy do wyboru i kury właśnie, i gęsi, i kaczki, może jakieś perliczki czy indyki. Mamy wołowinę, mamy wieprzowinę, której też dawniej spożywano sporo, jeśli chodzi o mięso, bo mięsa spożywano właśnie stosunkowo niewiele, ale jeśli już, to chyba najczęściej właśnie drób i wieprzowinę. Natomiast mamy też właśnie to, co wokół podwórka, czyli w ogóle w zagrodzie, więc wśród zapasów właśnie mamy różnego rodzaju przetwory z warzyw, właśnie może z owoców. No to jest szansa to wykorzystać. No i jaja właśnie. Jaja do wszelkiego rodzaju ciast, ale może też do jakichś napojów, może właśnie do jakichś pomysłowych deserów. Także zachęcamy przy właśnie konkursie do tego, żeby wykorzystać właśnie to, co dawała zagroda i wiejskie podwórko. I nasi uczestnicy będą startować właśnie w czterech kategoriach. Zupa, danie główne, deser, napój. Mają szansę przygotować jedną potrawę bądź dwie potrawy, ale każdą w innej kategorii. No i sprawdzimy właśnie, co dobrego wyczarują. Sprawdzi to oczywiście nasz skład sędziowski, nasze jury, które będzie próbować te potrawy, a przy okazji będą opowiadać właśnie o wiejskiej kuchni. Także tutaj wszystkich naszych zwiedzających, naszych uczestników zachęcamy do tego, żeby zasiąść przed sceną w amfiteatrze właśnie od godziny 11 w niedzielę 3 maja, żeby kibicować uczestnikom konkursu, a jednocześnie właśnie, żeby posłuchać o kuchni wiejskiej, o potrawach z wiejskiego podwórka, o kuchni troszeczkę przednówkowej, również o kuchni dworskiej, szlacheckiej, bo jeden z członków jury właśnie o takiej kuchni będzie opowiadał. Mam nadzieję, że to będzie i wywoła ciekawe może rozmowy, może refleksje, ale też zachęci Państwa do próbowania na naszym kiermaszu potraw, które przygotują właśnie nasi wystawcy.
1: Ja niechcący przeniosłem nas od razu do trzeciego dnia tej majówki. Wrócimy do niego, ale proszę nam przypomnieć jeszcze, jaki będzie ten harmonogram, co po kolei od 1 do 3 maja będzie się tu działo.
2: No właśnie, na początku spotykamy się podczas majówki w skansenie 1 i 2 maja i tutaj przede wszystkim zachęcamy Państwa do zwiedzania naszej wsi rzędowej, do odwiedzania właśnie warsztatów rzemieślników. Będzie z nami kowal, będzie z nami szewc, będzie wiejska rzeźbiarka, będzie również garncarz 1 maja i później 3. To też będzie wymienne, więc na naszej stronie internetowej oraz na naszych mediach społecznościowych znajdziecie Państwo dokładny program, jakie pokazy będzie można zobaczyć danego dnia. Przy tych pokazach i w ogóle na naszej wsi rzędowej towarzyszyć nam będą grupy rekonstrukcyjne.
1: Z Mławy.
2: Tak, będzie nasza już zaprzyjaźniona grupa Cywile Mława, Stowarzyszenie Rekonstruktorów Cywile Mława, ale po raz pierwszy pojawi się u nas również grupa rekonstrukcyjna, właśnie taka troszkę militarna, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy imienia 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. To będzie też grupa rekonstruująca okres międzywojenny pod względem takim wojskowym. Będzie trochę takiego szpitala polowego, będą też rekonstruktorzy w mundurach właśnie. Sama jestem bardzo ciekawa, bo jest to grupa, która jest z nami po raz pierwszy. Będą tam członkowie zafascynowani tym okresem międzywojennym i tej wojskowości. Stąd sama jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak będą wyglądały ich inscenizacje. Mam nadzieję, że będzie to też bardzo interesujące i że to nie będzie jedyny raz, kiedy się spotkamy. Chociaż właśnie ze względu na to, że nasze wydarzenia głównie nacechowane są obyczajowością ludową i właśnie opowiadamy głównie o tym, co działo się na wsi w różnych porach roku. No ale majówka jest też takim momentem, kiedy oprócz prac właśnie polowych, wiosennych, takich gospodarskich, możemy też coś więcej opowiedzieć, bo tutaj też święto 3 maja, święto Konstytucji, co prawda, ale gdzieś tam z państwowością i z historią związane, więc tutaj też trzymajmy kciuki za grupę militarną, rekonstrukcyjną i dajmy im też dobre opinie, na pewno się pięknie zaprezentują z nami.
1: To już wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało i wróćmy jeszcze do tego trzeciego dnia. Ja na niego najbardziej czekam. Wiem, że pani związana jest z tym dniem od wielu lat. Jest pani też sekretarzem w tym roku i w zeszłych latach też była sekretarzem. I mnie bardzo interesuje, co w poprzednich edycjach najbardziej panią zaskoczyło. Jakiś przepis, jakaś historia, jakiś uczestnik?
2: Rzeczywiście jest potrawa, która nas chyba wszystkich zaskoczyła 2 lata temu. I faktycznie była to potrawa, która wygrała w swojej kategorii, w kategorii danie główne. To było nasze leśne gotowanie na polanie i prosiliśmy wtedy o potrawy z lasu. No i pamiętam uczestniczkę, która nie była naszym wystawcą, przyjechała tylko na konkurs, była bardzo stremowana, zestresowana, była ze swoją chyba kuzynką, która też startowała w tym konkursie, albo kimś z rodziny. Już mniejsza o to, w każdym razie pani była naprawdę stremowana. Przygotowała pulpeciki z dzika, z kopytkami z pokrzywy, zdaje się, i do tego była surówka z liści lipy i innych młodych listków. I faktycznie w samej karcie zgłoszenia my byliśmy zaskoczeni, tacy bardzo, bardzo ciekawi. Pamiętam, że dane mi było prowadzić też ten konkurs ze sceny i jury gdzieś tam w rozmowie po prostu zaprosiło mnie również do degustacji akurat tej potrawy. Także pamiętam właśnie i doznania smakowe i też to, że tutaj pani uczestniczka naprawdę zrozumiała ideę tego konkursu. Wyszukała bardzo ciekawy pomysł, zrobiła go w dosyć nowatorski sposób, ale korzystając właśnie z tego, co dawniej można było znaleźć właśnie w lesie, co można było znaleźć na wsi, co już rosło właśnie i co dawało te młode listki. Wyszło fantastycznie, jury było zachwycone i też to, co przewija się oczywiście u nas i to, o czym ja i mój zespół zawsze apelujemy właśnie, opowiadając o tym konkursie, że prosimy Państwa o przygotowywanie potraw na bazie dawnych babcinnych przepisów, tych dawnych receptur. Jeśli macie Państwo właśnie może jakieś zaszyty z dawnymi przepisami, może właśnie jakieś dawne książki kucharskie, może macie przepisy, które z pokolenia na pokolenie właśnie, które mają też swoją historię. My jesteśmy głodni tych historii. Nie tylko głodni tych potraw, ale głodni tych historii. Opowiadajcie nam swoje historie rodzinne właśnie. Może przygotowywaliście jakąś potrawę z babciami, z prababciami. Może towarzyszy waszej historii rodzinnej jakaś potrawa, która gdzieś tam wpisuje się też w nasz konkurs. Opowiadajcie ją na naszej scenie. O to nam chodzi, to jest też nasza misja właśnie.
1: I to się udaje wam, bo rzeczywiście mówimy o przepisach babć, czy uczestnicy rzeczywiście przynoszą te przepisy, rodzinne skarby, czy raczej inspirują się tradycją?
2: Ja powiem tak, w tegorocznej edycji, to już troszeczkę zdradzę, będzie przepis na gęś z 1822 roku bodajże, znaleziony przez jedno z kół gospodyń wiejskich. Nie wiem, jak będzie smakowało. Mam nadzieję, że przepysznie i jury oceni. Natomiast to jest właśnie ta dociekliwość, i ta troszeczkę taka detektywistyczna praca, zanim panie trafią właśnie do kuchni i przygotują ten geść, no to na takie przepisy czekamy. Bardzo jestem ciekawa, bo to prawie ponad 200 lat właśnie.
1: Rewelacja. Pani Justyno, gdyby pani miała jednym zdaniem przekonać niezdecydowanych, dlaczego warto wziąć udział w majówce czy w tym gotowaniu na polanie, co by pani powiedziała?
2: Powiedziałabym, że w tym roku majówka, weekend majowy jest krótki, trwa od piątku do niedzieli, więc nie ma sensu za daleko wyjeżdżać. Drodzy Państwo, zapraszamy do nas. Nie ma sensu również siedzieć w domu przed telewizorem i nudzić się. Zachęcamy do tego, żeby od 10 do 18 wybrać nasze muzeum właśnie, albo przez 3 dni, albo jednego dnia. Wybierzcie Państwo dzień, który Wam najbardziej odpowiada. My zachęcamy do tego, żeby odwiedzić nas zwłaszcza 3 maja, ale również 1 właśnie, kiedy są grupy rekonstrukcyjne. 3 maja, kiedy oprócz konkursu kulinarnego dzieje się bardzo dużo naszych pokazów również na wsi, kiedy oprócz właśnie konkursu potem jest też program artystyczny. Zresztą to jest też 1 maja, więc każdy dzień jest wysycony tymi pokazami, tą oprawą artystyczną właśnie. Kiermaszami również z prawdziwym, bardzo unikatowym rękodziełem, z produktami tradycyjnymi, z produktami regionalnymi, których nie znajdziecie w markecie, których nie znajdziecie gdzieś tam lokalnie. Trzeba się wybrać albo do takiego producenta, albo właśnie do naszego muzeum, żeby spróbować i może zakupić takie produkty właśnie. A że zawsze powtarzamy, że nasze muzeum to jest swoisty wehikuł czasu i zachęcamy, żeby przyjeżdżać całymi rodzinami, żeby w naszym muzeum właśnie, żeby nasze muzeum było takim pomostem międzypokoleniowym, żeby to tutaj otwierały się wasze rodzinne historie, żeby dziadkowie mieli szansę opowiadać wnukom o swojej przeszłości, o swoich wspomnieniach, może historie, których nigdy nie opowiadali, może to właśnie nasze muzeum skusi do właśnie takich wspomnień. I przy okazji jest to miejsce rekreacyjne, więc zapraszamy też na przykład z pieskiem, ze swoim czworonożnym przyjacielem na smyczy i oczywiście bez wchodzenia do wnętrz, o co bardzo prosimy, ale żeby właśnie rodzinnie spędzić ten czas, żeby spędzić go aktywnie, troszkę edukacyjnie, na łonie natury, przy śpiewie ptaków i szumie drzew, troszkę odkryć właśnie wiosnę w naszym muzeum, może zrobić też piękne zdjęcia i dobrze odpocząć.
1: Szanowni słuchacze Radia 7, po tak pięknym zaproszeniu już wiemy, gdzie spotkamy się w majówkę, w Skansenie, w sierpcu. Zapraszała Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Pięknie dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
0: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 maja, Dzień Flagi. W 1924 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dokładnie 5 lat później został odznaczony łotewskim krzyżem wielkim Orderu Trzech Gwiazd.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
2: W 1946 roku urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim Mieczysław Sarnecki, pseudonim Rosołek, został wzięty do niewoli w trakcie jednej z akcji bojowych i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Działdowie. Był funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, z którego zdezerterował i wstąpił do oddziału Franciszka Przytyły, działającego w ramach batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w okolicach Działdowa, Mławy i Sierpca. 2 maja to dzień rozgrywania finału Pucharu Polski. W 2016 roku to trofeum zdobyła Legia Warszawa, pokonując Lecha Poznań 1-0. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: I zawsze 2 kawy muszę przed badaniami wypić i książkowe mam cento.
2: W 2017 roku Puchar Polski wywalczyła Arka Gdynia. Drużynę do zwycięstwa poprowadził urodzony w Ciechanowie trener Leszek Ojrzyński.
5: Jako szczęściarz mogłem na Narodowym z drużyną wystąpić i zaprezentować Arkę Gdynia.
2: W 2018 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, pokonując Arkę Gdynia 2-1. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Grecji. Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Polsce.
2: Urodzili się w 1908 roku w Woli Grąbieckiej w gminie Zawic w powiecie sierpeckim Zygmunt Wolski. Nauczyciel, działacz oświaty. Studiował w seminarium nauczycielskim w Skępem i Gnieźnie, po ukończeniu którego został nauczycielem. Wstąpił do Stronnictwa Ludowego, działał wśród chłopów, organizował koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w powiecie sierpeckim i sąsiednich powiatach. Po powstaniu Polskiej Partii Robotniczej został pełnomocnikiem jej Komitetu Centralnego na obwód łódzki i skierowany do Okręgu Płockiego w celu organizowania struktur tej partii. Jednak przed dotarciem do Płocka w 1942 roku został aresztowany i przewieziony do siedziby płockiego gestapo, gdzie przeszedł okrutne śledztwo. Potem przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, skąd na początku września 1942 roku przewieziono go z powrotem do Płocka, gdzie został powieszony w publicznej egzekucji. W 1915 roku w Mławie Bernard Kryszkiewicz. Imię zakonne to Bernard od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicz. Zakonnik, pasjonista, pedagog oraz sługa Boży Kościoła Katolickiego. Napisał m.in. rozważania o Męce Pańskiej na każdy dzień, dialog z ukrzyżowanym. Układał również modlitwy. W grudniu 2001 roku przed kościołem pasjonistów w Przasnyszu biskup płocki poświęcił pomnik ojca Bernarda. Jedną z ulic w Mławie nazwano jego imię. Ponadto przy ulicy Lelewela 10 na ścianie domu, w którym się urodził i mieszkał, znajduje się tablica pamiątkowa jemu poświęcona. W 1931 roku Jerzy Stanisławski, kapelmistrz orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w powiecie działdowskim, pod jego kierownictwem zwyciężała w wielu przeglądach muzycznych na szczeblu krajowym. Zmarli w 1946 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1995 roku w Mławie Bronisław Konstantynowicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Sztutow.
6: Tu Radio 7. Radio 7. Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
7: Jarosław Wydra, zapraszam. Sierpc uczci rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powiat organizuje uroczystości z udziałem mieszkańców i delegacji. Obchody rozpoczną się mszą w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Sierpcu. Następnie uczestnicy przejdą pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. W tym dniu możemy wspólnie świętować, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
8: To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji. Jednego z najważniejszych symboli wolności, jedności i odpowiedzialności obywatelskiej.
7: Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w obchodach.
8: Wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych.
7: W uroczystości wezmą udział poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i wojska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę, 3 maja, początek o godzinie 12:00. Rada Miasta Działdowo podjęła uchwałę o utworzeniu żłobka miejskiego. Placówka będzie nosić nazwę Blisko Dziecka. Do żłobka będą przyjmowane dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Powstanie 50 miejsc opieki. Burmistrz Grzegorz Mrowiński informuje, że to rozwiązanie pomoże rodzicom wracającym na rynek pracy i ułatwi łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Rekrutacja rozpocznie się wkrótce. Informacje będą dostępne w Urzędzie Miasta oraz w przedszkolu nr 3 przy ulicy Sportowej. Żłobek rozpocznie działalność we wrześniu. Gmina Szczutowo otrzymała 600 tysięcy złotych dofinansowania na budowę Centrum Sportu. Środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji powstaną dwa obiekty sportowe. Będzie to trawiasty kort tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej. Boisko do siatkówki to nie przypadek, mówi wójt gminy Szczutowo Aneta Ruszkowska.
9: Z racji na to, że mamy tutaj drużynę siatkarską dziewczęcą przy szkole podstawowej w Szczutowie, które zajmują miejsca naprawdę w lidze mazowieckiej, jedne z czołowych, chcielibyśmy tutaj iść w kierunku piłki plażowej też.
7: Być może w przyszłości w Szczutowskim Centrum będą organizowane zawody wojewódzkie, dodaje Aneta Ruszkowska.
9: Rozmawiałam nawet kiedyś z panem prezesem Mazowieckiego Związku Piłki Siatkowej, że może jest szansa, żeby zorganizować u nas takie mazowieckie rozgrywki w piłkę plażową.
7: Nowa infrastruktura powiększy bazę sportową w gminie. Obiekty powstaną przy ulicy Lipowej w Szczutowie, gdzie znajduje się już pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. W Ciechanowie podpisano umowę na modernizację bieżni przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Zygmunta Krasińskiego. Inwestycje zrealizuje firma z Tłuszcza. Zakres prac obejmuje przygotowanie podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Powstanie także oznakowanie torów i stref oraz wykonane zostaną roboty wykończeniowe. W efekcie wokół boiska pojawi się bieżnia o długości około 300 metrów. Inwestycja ma poprawić warunki do uprawiania sportu oraz zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców. Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu Mazowsze dla Sportu w wysokości 200 tysięcy złotych. Wartość umowy z wykonawcą to ponad 400 tysięcy złotych. Będzie miejsce do spotkań i wspólnych działań. Powiat żuromiński podpisał umowę na dofinansowanie nowej inwestycji. W Żurominie powstanie powiatowe lokalne centrum integracji. To przestrzeń dla mieszkańców, która ma służyć aktywizacji i wymianie doświadczeń. Inwestycja ma wzmocnić integrację społeczną i stworzyć warunki do organizacji różnych inicjatyw. Pomaganie samorządom lokalnym to główne zadanie Sejmiku Wojewódzkiego, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
10: To jest konsekwentna realizacja naszej polityki równomiernego rozwoju. Taka zasada pomocniczości, chęci wsparcia dla naszych wspólnot lokalnych, albo sołeckich, albo gminnych czy powiatowych. W ten sposób dążymy do tego, aby różnice rozwojowe, zwłaszcza w środowisku wiejskim, były niwelowane.
7: Na realizację zadania powiat otrzymał 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Służby i samorząd wspólnie o bezpieczeństwie mieszkańców. W starostwie powiatowym w Sierpcu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Obradom przewodniczył starosta Przemysław Burzyński. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatowi oraz przedstawiciele służb i instytucji. Byli obecni policjanci, strażacy, pracownicy sanepidu i zarządzania kryzysowego. W naradzie wzięli udział także przedstawiciele gminy, jednostek drogowych, weterynarii i nadzoru budowlanego. Podczas spotkania podsumowano akcję Bezpieczne Ferie 2026. Omówiono również bieżące działania i współpracę na wypadek sytuacji kryzysowych. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność stałej koordynacji i szybkiego reagowania na zagrożenia. W Urzędzie Miejskim w Sierpcu podpisano porozumienie o współpracy z Mazowiecką Komendą Ochotniczych Chówców Pracy. Umowa zakłada wsparcie młodzieży w wejściu na rynek pracy. Chodzi o pomoc w zdobyciu zawodu, organizację szkoleń oraz lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnej społeczności. Porozumienie ma też zwiększyć promocję działań OHP i ułatwić rekrutację do chówców pracy. W planach jest także wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz współpraca z lokalnymi instytucjami. Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu złożył wniosek o dofinansowanie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego. Dokument trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Miejsce ma służyć organizacji uroczystości, w tym obchodów Narodowego Święta Niepodległości, mówi burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński.
11: 11 listopada nie mamy jak świętować tego święta. W związku z tym padł pomysł, żebyśmy właśnie zrobili pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego.
7: Pomnik ma stanąć w centralnym punkcie Lubowidza.
11: Ten pomnik by był niedaleko sceny letniej, obok sceny sceny letniej. Jak wychodzimy z urzędu i twarzą stoimy do sceny letniej, to po lewej stronie by stał ten pomnik. I tam nawet jest pomysł jednego z radnych, żeby zrobić skwer Józefa Piłsudskiego, na którym będzie stał ten pomnik.
7: Planowana inwestycja ma kosztować 65 tysięcy złotych. Dofinansowanie z programu Mazowsze dla Miejsc Pamięci może wynieść 80% tej kwoty. Żuromin stawia na przygotowanie młodych do sytuacji kryzysowych. Gmina i miasto pozyskały dotacje z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Środki zostaną przeznaczone na warsztaty dla uczniów. Zajęcia będą dotyczyć reagowania w sytuacjach zagrożeń i budowania właściwych nawyków bezpieczeństwa. Chodzi o przygotowanie młodych mieszkańców na różne scenariusze. Wśród nich są awarie, katastrofy czy długotrwałe przerwy w dostawach mediów. W projekcie zaplanowano udział ponad 200 uczniów. To konkretne działania, które mają zwiększyć odporność społeczną i świadomość zagrożeń. Łączna wartość zadania to ponad 21 tysięcy złotych. Dotacja wynosi ponad 10 tysięcy złotych. Zajęcia rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym. Ratusz w Ciechanowie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych. Chodzi o 3 nowe programy wsparcia. Miasto chce wprowadzić pomoc w zakresie rehabilitacji. Planowane są też granty na wymianę okien i drzwi w blokach oraz na instalację odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Programy będą skierowane do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w miejscu objętym wsparciem. Środki na ten cel pochodzą z funduszy szwajcarskich. Dzięki nim w Ciechanowie działają już program Złota Rączka oraz wsparcie psychologiczne dla mieszkańców. Uwagi do nowych propozycji mogą zgłaszać mieszkańcy. Konsultacje mają pomóc dopasować programy do realnych potrzeb, zwłaszcza w zakresie zdrowia i kosztów energii. Otwarte spotkanie odbędzie się w ratuszu. Konsultacje potrwają do 25 maja. To jest tydzień w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. W rejonie Zalesia od strony Bagienic Małych pojawiło się stado wilków. W związku z tym wójt gminy Płośnica wydał komunikat na podstawie informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wilki z natury unikają ludzi i nie szukają kontaktu z człowiekiem. W Polsce nie odnotowano przypadków pogryzienia człowieka przez te zwierzęta. Mimo to zalecana jest ostrożność i przestrzeganie podstawowych zasad. Nie należy zostawiać jedzenia na posesji ani w lesie. Trzeba zabezpieczać śmieci. Psy powinny przebywać w kojcach lub w domu, a podczas spacerów w lesie należy prowadzić je na smyczy. Nie wolno podchodzić do wilków ani ich młodych. Należy także zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie. Wilki są zwierzętami wędrownymi. Ich terytorium może obejmować od 100 do 300 km kwadratowych. Mogą więc pojawić się także w innych miejscowościach. Wilk w Polsce jest objęty ścisłą ochroną. Zabicie tego zwierzęcia jest przestępstwem i grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności. Za ewentualne szkody odpowiada Skarb Państwa po zgłoszeniu sprawy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Teraz pozostałe tematy. Mława oddała hołd swojemu patronowi. W czwartek 23 kwietnia mieszkańcy spotkali się, aby uczcić świętego Wojciecha, którego wizerunek od XVII wieku znajduje się w herbie miasta. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Świątynię wypełniła się wiernymi. Obecni byli przedstawiciele władz i poczty sztandarowe. Podczas homilii ksiądz Marek Wiśniewski przypomniał historię świętego. Kapłan mówił o jego misji i męczeńskiej śmierci w 997 roku. Podkreślił znaczenie odwagi i wierności wartościom. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na stary rynek. Uroczysty pochód zatrzymał się przy pomniku świętego Wojciecha. Tam odśpiewano hymn państwowy. Burmistrz Piotr Jankowski podziękował mieszkańcom za obecność. Zwrócił uwagę na udział młodych osób i ich zaangażowanie w lokalne tradycje. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wśród nich byli samorządowcy, służby i organizacje społeczne. 3 rowerzystów wyruszyło w trasę dla dzieci. Mariusz Gulczyński, Łukasz Józefowicz i Zbigniew Sokołowski jadą w stronę Wenecji. W sobotę 25 kwietnia pożegnała ich duża grupa mieszkańców Żuromina. Na kilka minut przed startem cała trójka była pełna energii i gotowa do wyzwania.
12: Teraz można powiedzieć, że już chyba chciałbym ruszyć. Aczkolwiek gdzieś widzę i czuję taką trochę tęsknotę już za rodziną. No ale trzeba będzie co, szybko pedałować i wracać do nich, tak? No ale będzie czas na to, żeby poukładać sobie trochę myśli w głowie.
13: Wspaniale, bo jestem bardzo zadowolony, że bardzo dużo ludzi wszło na nasz start, na nasz festyn, a teraz nasza weryfikacja przez 12 dni. Czy podołamy? Zobaczymy.
14: Mam nadzieję, że pogoda się zmieni i będzie nam w plecy wiało. Jest naprawdę pozytywnie, dużo emocji. Kurczę, nie chciałbym nakłamać, że tak powiem, ale jest pozytywnie, naprawdę pozytywnie i cieszymy się, że ludzie nas wspierają.
7: Część uczestników odprowadziła team na rowerach. Jedni jechali do Franciszkowa, inni do Bieżunia, a część do Sierpca. Na miejscu byli również podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej Mario i Olek z Lidzbarka. To właśnie dla nich organizowana jest zbiórka na remont ośrodka. Dyrektor placówki Mariusz Dąbrowski nie kryje wzruszenia postawą mieszkańców Żuromina.
15: Pozytywnie, naprawdę pozytywnie zakręceni chłopacy, którzy chcieli też inicjatywą jazdy do Wenecji pomóc nam, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, żeby dzieciaki miały wszystko to, co jest potrzebne. Także bardzo dziękujemy. Naprawdę ogromne brawa dla chłopaków, to co zrobili dla nas. Przyjeżdżają, dzieci naprawdę ich lubią.
7: W trakcie wyprawy promują aktywność fizyczną i zachęcają do wsparcia akcji. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Znamy pierwsze szczegóły tegorocznych Dni Żuromina. Organizatorzy ujawnili artystów, którzy pojawią się na scenie podczas miejskiego święta. W Żurominie zagra zespół Enej. To grupa łącząca rock z folkowymi brzmieniami, znana z energetycznych koncertów i takich utworów jak Radio Hello czy Skrzydlate Ręce. Publiczność usłyszy też Kasię Kowalską. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, która od lat tworzy rockowe i popowe przeboje, a jej koncerty przyciągają kilka pokoleń słuchaczy. Burmistrz Michał Bodenszac informuje, że to dopiero część programu. Szczegółowy harmonogram wydarzenia ma zostać ogłoszony w najbliższym czasie. Dni Żuromina odbędą się 19 i 20 czerwca. Trwa drugi ogólnopolski konkurs plastyczny z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Prace już można zgłaszać. Konkurs organizują Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić w formie plastycznej wspomnienia, emocje i to, co jest dla nich ważne. Prace można dostarczyć osobiście do siedziby Domu Kultury lub przesłać pocztą. Konkurs jest otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace można zgłaszać do 8 maja, a rozstrzygnięcie zaplanowano do 15 maja. Radio 7 jest patronem konkursu. A konkurs także organizuje Welski Park Krajobrazowy z okazji 30-lecia swojego istnienia. To propozycja dla tych, którzy lubią spacery i chcą lepiej poznać rośliny regionu. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wejdźmy do lasu, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
16: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
7: Zadanie nie jest trudne, ale wymaga systematyczności. Uczestnicy tworzą zielnik na podstawie 30 wskazanych gatunków. Każdą roślinę trzeba odnaleźć w terenie, zebrać bez korzeni, zasuszyć i opisać. Będzie też można poznać ich właściwości, informuje Marcin Modrzewski.
16: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
7: Wśród pierwszych gatunków znalazły się m.in. zawilec gajowy, szczawik zajęczy i podbiał pospolity. W kolejnej odsłonie pojawiły się przylaszczka, bluszczyk kurdybanek i ziarnopłon wiosenny. Organizatorzy informują o zasadach bezpieczeństwa. Warto używać rękawiczek, bo część gatunków jest trująca. Na uczestników czekają nagrody. Szczegóły oraz lista roślin publikowane są na stronie parku. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego z dodatkowym wsparciem. Powiat pozyskał 25 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla Młodzieży. Środki trafią na działania młodych mieszkańców. W planie są szkolenia, warsztaty i kampanie informacyjne. Pojawią się też inicjatywy rozwijające kompetencje obywatelskie i aktywność społeczną, mówi radna wojewódzka Anna Maj.
17: Młode pokolenie, które jest pełne zapału i ambicji, może dzięki programowi Mazowsze dla Młodzieży 2026 realizować wszelkiego rodzaju działania. Realizują działania w zakresie warsztatów i kampanii informacyjnych, a także wszelkiego rodzaju spotkań.
7: Program wspiera samorządy z całego Mazowsza. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i powiaty, a także dzielnice Warszawy. Maksymalna kwota wsparcia wynosiła 25 tysięcy złotych na projekt. Dzięki temu młodzież z powiatu sierpeckiego zyska nowe możliwości działania i większy wpływ na życie lokalne. Młodzieżowa Rada Miasta Mława obradowała na 5. sesji 7. kadencji. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 2. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Edyta Suszek przedstawiła ofertę wydarzeń dla młodych na 2026 rok. Radni zgłosili własne propozycje. Wśród nich pojawił się Festiwal Kolorów Holi Halo Mława, który ma odbyć się pod koniec roku szkolnego. Pracownik urzędu Agnieszka Puzio-Dębska przekazała informacje o inwestycjach i działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży. Chodzi m.in. o modernizację świetlicy przy ulicy Piekiełko, rozwój bazy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wsparcie szkół przez asystentów międzykulturowych. Podczas dyskusji młodzi radni zgłosili potrzeby mieszkańców. Wśród nich znalazło się oświetlenie boisk Orlik zimą, utworzenie pętli rowerowej oraz zagospodarowanie terenu Zalewu Ruda. Rada poparła pomysł wprowadzenia w szkołach skrzynek zaufania. Uczniowie mogliby anonimowo zgłaszać problemy. Radni opowiedzieli się też za montażem różowych skrzyneczek z darmowymi środkami higieny. Kolejna sesja odbędzie się pod koniec maja. W Działdowie odbyło się walne zgromadzenie wyborcze cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Wybrano nowe władze oraz starszą cechu. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdania zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu cechowego. Omówiono także plan finansowy za ubiegły rok i założenia na obecny. Wręczono odznaczenia rzemieślnicze oraz podziękowania dla członków za wsparcie remontu biura. Dotychczasowy starszy Jerzy Stankiewicz zakończył 8-letnią kadencję. Podziękował członkom organizacji za współpracę oraz pracownikom biura za codzienne zaangażowanie. W głosowaniu wybrano nowe władze oraz powołano komisję rewizyjną i sąd cechowy. Nową starszą cechu została Ewelina Olszewska. Mianowania dokonał prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła. Biuro cechu mieści się przy ulicy Młyńskiej 1 w Działdowie. Wernisaż wystawy Ptaki w Centrum Kultury i Sztuki w sierpcu przyciągnął ponad 200 osób. Przyroda uchwycona na zdjęciach Sławomira Tarkowskiego trafiła do galerii i spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Twórca Sławomir Tarkowski był zaskoczony ogromną frekwencją.
18: Jestem oszołomiony i jest mi bardzo miło. Trochę jestem zaskoczony, ale spodziewałem się, że to się może podobać, bo ja nie znam nikogo, komu się zdjęcia ptaków nie podobają. Jak niektórzy twierdzą, udane moje zdjęcia. Zresztą podobają się ludziom dudki. Są bardzo egzotyczne, podoba się kraska, ale podobają się też sowy.
7: Organizatorka wystawy, Aneta Kaczyńska, nie miała wątpliwości, że w zdjęciach kryje się ogromny talent ich autora.
19: Ja jestem bardzo dumna ze Sławka, bo to jest tak naprawdę jego pierwsza taka wystawa. On jest niezwykle skromnym człowiekiem i naprawdę trzeba było go bardzo mocno pilnować, żeby on w ogóle zechciał wyjść, pokazać światu tą swoją pasję, tą miłość. Jestem taką osobą, że jak tylko widzę jakąś iskierkę, tu był taki już promyczek, nawet nie iskierka. Mówię, Sławuś, nie może się to marnować, więc nie można przejść obok takiego talentu.
7: Mistrzostwo fotografii poparte jest głęboką mądrością, dodaje Aneta Kaczyńska.
19: To nie chodzi tylko o talent, o technikę wykonania tego zdjęcia, ale o tą świadomość, o to wszystko, co Sławek ma do powiedzenia o każdym ptaszku. To jest niesamowite. To zarażanie młodych ludzi, wszystkie osoby do rozwijania swoich pasji, do tej wrażliwości, nawet na to, co już nam umyka, gdzieś ucieka. Bo tak jak Sławek pewnie będzie wspominał, wiele gatunków tutaj jest takich, które może widzimy ostatni raz.
7: Autorem zdjęć jest mieszkaniec Mieszczka pod Sierpcem. To jego pierwsza wystawa. Inspiracją była pasja jego córki Marty. Organizację wydarzenia wsparła Aneta Kaczyńska oraz Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Wystawę można oglądać do 10 maja. Nowa propozycja dla miłośników literatury w Działdowie. Miejska Biblioteka uruchamia dyskusyjny klub książki dla dorosłych. Dyrektor Justyna Litwin informuje, że uczestnicy mogą liczyć na rozmowy o książkach w swobodnej atmosferze. Spotkania mają być okazją do wymiany opinii oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Zapisy prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 18. Sport. KS Górno Nowy Świt nawet po zakończonym sezonie ligowym gromi rywalki. W półfinale halowego Pucharu Polski wyższość mistrzyń musiał uznać AZS UAM Poznań. Zakończył się już sezon Ekstraligi, w której zawodniczki z Górna zachowały status niepokonanych. Drużyna ma jednak do zgarnięcia jeszcze jedno trofeum – Krajowy Puchar. W półfinale pojedynek z Poznaniem był w zasadzie formalnością. Wynik 3-12 nie pozostawia złudzeń. W finale na mistrzynię czeka KS Uniwersytet Jagielloński, który w lidze uległ Górzniankom 1-16. Mateusz Sakowicz i Katarzyna Rajkowska zdobyli złote medale Mistrzostw Polski Juniorów. To bardzo udany turniej dla zawodników z naszego regionu. Zawodnik dekorglasu Działdowo sięgnął po 2 złota. Wygrał rywalizację w singlu i deblu. Do tego dołożył brązowy medal w mikście oraz wcześniej srebro w drużynie. Podczas turnieju prowadził go trener Kamil Kurowski. W finale Sakowicz wygrał z Szymonem Flaumenhaftem. W grze podwójnej triumfował razem z Janem Mrugałą. W decydującym meczu pokonali duet Patryk Żyworunek i Samuel Michna. Świetnie spisała się także Katarzyna Rajkowska. Zawodniczka olimpijczyka Jeżewo zdobyła złoto w grze pojedynczej. W finale pokonała Zofię Śliwkę. Do tego dołożyła 2. złoty medal w deblu. Zagrała w parze z Natalią Bogdanowicz. Mistrzostwa rozegrano w Krakowie. Sobótka z full kontaktem w Mławie. To ogólnopolska liga sparingowa w kickboxingu, która szybko zyskuje popularność wśród miłośników sportów walki. Rywalizacja ma charakter pojedynków międzyklubowych. Charakterystycznym dla zawodów jest formuła full kontakt, której zasady omawia szkoleniowiec mławskiej drużyny Piotr Tkaczyk.
20: W danej formule dozwolone są wszystkie techniki bokserskie oraz kopnięcia od pasa w górę. wraz z wycięciami. Zapraszam na sportowe emocje.
7: Wydarzenie odbędzie się w Mławskiej Hali Sportowej. Organizuje je Kickboxing Team Tkaczyk Mław.

0: Gotowania łowisk. Połów trwał kilka godzin, a następnie zważono złowione ryby. Największą rybę złowił Mirosław Fafiński z koła w Radzanowie. Był on także zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej. Drugie miejsce zajął Mateusz Wójcik z Działdowa, a trzecie Cezary Koprowski z Bieżunia. W rywalizacji drużynowej wygrało koło w Bieżuniu przed Radzanowem i Działdowem. Najmłodszym uczestnikiem był Bartosz Adamowski z koła w Nidzicy. Zawody odbyły się pod patronatem starosty Żuromińskiego. Nagrody ufundował powiat żuromiński. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Na co dzień
8: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
7: Na co dzień
8: szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin, obok sklepu Action. Incognito, twój sklep z odzieżą.
9: Uwaga, w salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Jest godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Sejmik przyjął kolejny program wsparcia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafią do seniorów. Zachęcimy do wywieszenia flagi Mazowsza. A na koniec sprawdzimy ofertę kolei mazowieckich na majówkę. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Aż 67 inicjatyw seniorów otrzymało dofinansowanie sejmiku województwa. Dzięki temu będą mogli aktywnie i twórczo spędzić czas i rozwijać swoje pasje. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe i prozdrowotne, a także wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze. To ważny projekt dla Mazowszan, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: To przede wszystkim bardzo dobry program ze względu na to, że seniorzy mają możliwość bezpośrednio realizowania inicjatyw, zadań skierowanych do nich, ale także włączają w to bardzo fajnie młodzież, czyli łączą pokolenia.
2: Celem programu jest aktywizacja osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu, podkreśla radna województwa Anna Majchrzak.
4: Daje im realną szansę na realizowanie działań i programów, które zarówno ich integrują, aktywizują, ale przede wszystkim reagują na ich podstawowe potrzeby. I to nie są tylko środki finansowe, ale przede wszystkim jest to możliwość współdecydowania seniorów o ich lokalnym i najbliższym otoczeniu.
2: W tym roku władze regionu na program Mazowsze dla seniorów przeznaczyły 2,5 miliona złotych.
1: Mazowiecka flaga.
2: Całe Mazowsze pod wspólną flagą. Jednym z symboli zjednoczonego i silnego Mazowsza jest flaga. To biały orzeł bez korony na czerwonym tle. Flagę może wywiesić każdy, kto jest dumny ze swojego regionu. Okazją do tego może być 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Jako mieszkańcy Mazowsza możemy być dumni z jego symbolu. Mówi marszałek Adam Struzik.
5: Województwo mazowieckie posiada swoje znaki identyfikacyjne. To jest po pierwsze flaga województwa, po drugie herb województwa. Chcemy, żeby te dwa znaki identyfikacyjne, które też stanowią pewny powód do dumy, do chwały, bo nawiązują do wielkiej przeszłości Mazowsza, Księstwa Mazowieckiego.
2: Marszałek województwa mazowieckiego zachęca do wywieszenia flagi Mazowsza nie tylko na budynkach instytucji.
5: Chcielibyśmy, żeby one były powszechnie stosowane przez samorządy, przez obywateli, żeby wisiały nie tylko na urzędach województwa, ale też na urzędach gmin, powiatów, czyli żeby flaga Mazowsza była powszechnie stosowana, żebyśmy mieli takie poczucie identyfikacji i poczucie tożsamości regionalnej.
2: Od 2021 roku zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa flaga może nam towarzyszyć i gościć przez cały rok. Na przykład w domach, szkołach czy urzędach. A więcej o fladze Mazowsza usłyszycie w podcaście Halo tu Mazowsze, dostępnym na mazowia.pl.
1: Gdzie na weekend?
2: Mazowsze przyciąga coraz więcej turystów. W 2025 roku z bazy noclegowej w województwie mazowieckim skorzystało ponad 7 700 000 turystów, a liczba udzielonych noclegów przekroczyła 12,5 miliona. Oznacza to wzrost o ponad 12% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Mazowsza jest tak bogata, że każdy znajdzie coś dla siebie, zauważa Izabela Stylmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
6: Każdy z nas ma zupełnie inne preferencje turystyczne, natomiast województwo mazowieckie oczywiście te preferencje odkrywa, ale pokazuje, że ma ofertę dla wszystkich, czyli dla tych, którzy lubią poznawać, dla tych, którzy być może chcą trochę sentymentalnie wrócić na tereny województwa mazowieckiego. Mamy oczywiście też oferty turystyki aktywnej, do której zachęcamy szczególnie, ale też i turystyka szkolna.
2: Więcej o ofercie turystycznej można znaleźć na mazowia.pl oraz w wydawnictwach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: W drodze.
2: Ładna pogoda i wiele wolnego czasu z pewnością zachęci do zwiedzenia regionu. Kierowcy powinni pamiętać, że dłuższe weekendy drogowcy wykorzystują na prace remontowe, przypomina dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski.
7: Rzeczywiście robimy dużo remontów i zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. W kilku lokalizacjach mamy organizację ruchu wahadłową. W niektórych miejscach tam, gdzie prowadzimy inwestycje, drogi na tym odcinku są w ogóle zamknięte, ale apelujemy do wszystkich kierowców poruszających się po terenie województwa mazowieckiego, aby zwracali uwagę na organizację ruchu.
2: Więcej informacji o zmianach w organizacji ruchu oraz planowanych pracach drogowych można znaleźć na stronie internetowej mzdw.pl.
1: Warto wiedzieć.
2: Na majówkę wybierz podróż kolejami mazowieckimi. W tym roku spółka przygotowała niezwykle korzystną ofertę. Specjalny bilet wycieczkowy ważny do północy 3 maja. O jej szczegółach mówi Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
8: Na podstawie biletu wycieczkowego pasażerowie mogą korzystać z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich w relacji do 200 km. Termin ważności biletu wycieczkowego tam lub tam i z powrotem bez względu na odległość wynosi jeden dzień. Podróż musi zostać ukończona do godziny 24 w ramach ważności biletu.
2: Koleje Mazowieckie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na terenie naszego województwa. Warto dodać, że w trakcie majówki rowerzyści mogą skorzystać z nieodpłatnego przewozu swojego sprzętu, a spacerowicze za darmo pojechać pociągiem ze swoim małym pupilem.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w najbliższą niedzielę w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji, jednego z najważniejszych symboli wolności i jedności i odpowiedzialności obywatelskiej. Uroczystości rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 w parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Następnie odbędzie się przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości z przedstawicielami Wojska Polskiego, Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Sierpcu, pocztami sztandarowymi i samorządami. Instytucjami. W imieniu swoim, jak i samorządu powiatu sierpeckiego, wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych. Do zobaczenia. Starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
6: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
3: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
2: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
2: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
5: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
2: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
6: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
8: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.
9: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Josera, we care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Na co dzień.
8: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
7: Na co dzień.
8: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpsk, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Stacja kontroli pojazdów na Wrocki w Mławie zaprasza na przeglądy rejestracyjne. Przy każdym badaniu prezent. Oferujemy także i

0: kolei drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony.

0: Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
1: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
0: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.

0: drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
6: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 maja, Dzień Flagi. W 1924 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dokładnie 5 lat później został odznaczony łotewskim krzyżem wielkim Orderu Trzech Gwiazd.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mężowie stanu.
2: W 1946 roku urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim Mieczysław Sarnecki, pseudonim Rosołek, został wzięty do niewoli w trakcie jednej z akcji bojowych i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Działdowie. Był funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, z którego zdezerterował i wstąpił do oddziału Franciszka Przytyły, działającego w ramach batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w okolicach Działdowa, Mławy i Sierpca. 2 maja to dzień rozgrywania finału Pucharu Polski. W 2016 roku to trofeum zdobyła Legia Warszawa, pokonując Lecha Poznań 1-0. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: I zawsze 2 kawy muszę przed badaniami wypić i książkowe mam tętno.
2: W 2017 roku Puchar Polski wywalczyła Arka Gdynia. Drużynę do zwycięstwa poprowadził urodzony w Ciechanowie trener Leszek Ojrzyński.
5: Jako szczęściarz mogłem na Narodowym z drużyną wystąpić i zaprezentować Arkę Gdynia.
2: W 2018 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, pokonując Arkę Gdynia 2-1. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Grecji. Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Polsce.
2: Urodzili się w 1908 roku w Woli Grąbieckiej w gminie Zawic w powiecie sierpeckim Zygmunt Wolski. Nauczyciel, działacz oświaty. Studiował w seminarium nauczycielskim w Skępem i Gnieźnie, po ukończeniu którego został nauczycielem. Wstąpił do Stronnictwa Ludowego, działał wśród chłopów, organizował koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w powiecie sierpeckim i sąsiednich powiatach. Po powstaniu Polskiej Partii Robotniczej został pełnomocnikiem jej Komitetu Centralnego na obwód łódzki i skierowany do Okręgu Płockiego w celu organizowania struktur tej partii. Jednak przed dotarciem do Płocka w 1942 roku został aresztowany i przewieziony do siedziby płockiego Gestapo, gdzie przeszedł okrutne śledztwo. Potem przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, skąd na początku września 1942 roku przewieziono go z powrotem do Płocka, gdzie został powieszony w publicznej egzekucji. W 1915 roku w Mławie Bernard Kryszkiewicz. Imię zakonne to Bernard od matki pięknej miłości Kryszkiewicz. Zakonnik, pasjonista, pedagog oraz sługa Boży Kościoła Katolickiego. Napisał m.in. rozważania o męce pańskiej na każdy dzień, dialog z ukrzyżowanym. Układał również modlitwy. W grudniu 2001 roku przed kościołem pasjonistów w Przasnyszu biskup płocki poświęcił pomnik ojca Bernarda. Jedną z ulic w Mławie nazwano jego imię. Ponadto przy ulicy Lelewela 10 na ścianie domu, w którym się urodził i mieszkał, znajduje się tablica pamiątkowa jemu poświęcona. W 1931 roku Jerzy Stanisławski, kapelmistrz orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w powiecie działdowskim, pod jego kierownictwem zwyciężała w wielu przeglądach muzycznych na szczeblu krajowym. Zmarli w 1946 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1995 roku w Mławie Bronisław Konstantynowicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Sztutow.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama. To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo.

0: Romin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin, obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Reklama.
4: Zbliża się godzina 10.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
7: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
8: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
7: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
8: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
7: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
6: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy play-off. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.

0: Radio 7.
1: Tego się słucha, Radio 7.
2: This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Na co dzień
8: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
7: Na co dzień.
8: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Stacja kontroli pojazdów na Wrocki w Mławie zaprasza na przeglądy rejestracyjne. Przy każdym badaniu prezent. Oferujemy także jedyną w okolicy mobilną stację pojazdów rolniczych. Telefon 511 370 528. 511 370 528.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tuniawista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Na co dzień.
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
6: Reklama.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
2: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
2: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Na co dzień
6: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
5: Na co dzień.
6: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Josera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
1: Stacja kontroli pojazdów na Wrocki w Mławie zaprasza na przeglądy rejestracyjne. Przy każdym badaniu prezent. Oferujemy także jedyną w okolicy mobilną stację pojazdów rolniczych. Telefon 511 370 528. 511 370 528. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59. DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otaczania szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w najbliższą niedzielę w obchodach Święta Konstytucji 3 maja. To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji, jednego z najważniejszych symboli wolności, jedności i odpowiedzialności obywatelskiej. Uroczystości rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 w parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Następnie odbędzie się przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości z przedstawicielami Wojska Polskiego, Młodzieżową Orkiestrą Dętą Sierpcu, pocztami sztandarowymi i samorządami. Instytucjami. W imieniu swoim, jak i samorządu powiatu sierpeckiego, wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych. Do zobaczenia. Starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
6: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Jest godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.

0: do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
0: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
2: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
4: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny. Tylko i wyłącznie ten mecz, zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
1: Majóweczka?
2: Majóweczka.
3: Pogoda nam sprzyja, to jest okej.
2: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
3: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
0: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
0: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas – Twoje źródło ciepła.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Sprzedaż kwiatów wiosennych, szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 15.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
9: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
7: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
10: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
7: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Stacja kontroli pojazdów na Wrocki w Mławie zaprasza na przeglądy rejestracyjne. Przy każdym badaniu prezent. Oferujemy także jedyną w okolicy mobilną stację pojazdów rolniczych. Telefon 511 370 528. 511 370 528.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.
8: Radio 7.

0: Reklama. Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
1: Wyobraź sobie słoneczny taras, zacienione alejki w ogrodzie. Zobacz, jak piękno otacza Twój dom. Nowych pomysłów na aranżację otoczenia szukaj w ogrodzie wystawowym Piedra Land Polska. Kostki brukowe, kamienie naturalne, kruszywa dekoracyjne. Mława, ulica Grzybskiego 9, telefon 662 021 557.
2: Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Czynne także w niedzielę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
3: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
2: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza działająca od początku lat 90. Amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
4: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
5: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
4: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
6: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
2: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 2 maja, Dzień Flagi. W 1924 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim Ignacy Mościcki został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dokładnie 5 lat później został odznaczony łotewskim krzyżem wielkim Orderu Trzech Gwiazd.
3: O tym honorze wobec historii niech pamiętają w przyszłości wszyscy polscy mierzowieccy.
2: W 1946 roku urodzony w Zieluniu w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim Mieczysław Sarnecki, pseudonim Rosołek, został wzięty do niewoli w trakcie jednej z akcji bojowych i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Działdowie. Był funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, z którego zdezerterował i wstąpił do oddziału Franciszka Przytyły, działającego w ramach batalionu Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w okolicach Działdowa, Mławy i Sierpca. 2 maja to dzień rozgrywania finału Pucharu Polski. W 2016 roku to trofeum zdobyła Legia Warszawa, pokonując Lecha Poznań 1-0. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: I zawsze 2 kawy muszę przed badaniami wypić i książkowe mam tętno.
2: W 2017 roku Puchar Polski wywalczyła Arka Gdynia. Drużynę do zwycięstwa poprowadził urodzony w Ciechanowie trener Leszek Ojrzyński.
5: Jako szczęściarz mogłem na Narodowym z drużyną wystąpić i zaprezentować Arkę Gdynia.
2: W 2018 roku Legia Warszawa zdobyła Puchar Polski, pokonując Arkę Gdynia 2-1. W bramce Legii stał urodzony w Pułtusku Arkadiusz Malarz.
4: Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Grecji. Tu Malarz najlepszym bramkarzem w Polsce.
2: Urodzili się w 1908 roku w Woli Grąbieckiej w gminie Zawic w powiecie sierpeckim Zygmunt Wolski. Nauczyciel, działacz oświaty. Studiował w seminarium nauczycielskim w Skępem i Gnieźnie, po ukończeniu którego został nauczycielem. Wstąpił do Stronnictwa Ludowego, działał wśród chłopów, organizował koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici w powiecie sierpeckim i sąsiednich powiatach. Po powstaniu Polskiej Partii Robotniczej został pełnomocnikiem jej Komitetu Centralnego na obwód łódzki i skierowany do Okręgu Płockiego w celu organizowania struktur tej partii. Jednak przed dotarciem do Płocka w 1942 roku został aresztowany i przewieziony do siedziby płockiego Gestapo, gdzie przeszedł okrutne śledztwo. Potem przewieziony do obozu koncentracyjnego w Działdowie, skąd na początku września 1942 roku przewieziono go z powrotem do Płocka, gdzie został powieszony w publicznej egzekucji. W 1915 roku w Mławie Bernard Kryszkiewicz. Imię zakonne to Bernard od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicz. Zakonnik, pasjonista, pedagog oraz sługa Boży Kościoła Katolickiego. Napisał m.in. rozważania o Męce Pańskiej na każdy dzień, dialog z ukrzyżowanym, układał również modlitwy. W grudniu 2001 roku przed kościołem pasjonistów w Przasnyszu biskup płocki poświęcił pomnik ojca Bernarda. Jedną z ulic w Mławie nazwano jego imieniem. Ponadto przy ulicy Lelewela 10 na ścianie domu, w którym się urodził i mieszkał, znajduje się tablica pamiątkowa jemu poświęcona. W 1931 roku Jerzy Stanisławski, kapelmistrz orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku w powiecie działdowskim, pod jego kierownictwem zwyciężała w wielu przeglądach muzycznych na szczeblu krajowym. Zmarli w 1946 roku Tadeusz Zarzycki, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. W listopadzie 1918 roku w Przasnyszu na czele oddziału ochotniczego brał udział w rozbrajaniu Niemców. Po sformowaniu kompanii ochotniczej jako podchorąży został wcielony do 32. Ciechanowskiego Pułku Piechoty, z którym brał udział w walkach polsko-bolszewickich. W 1995 roku w Mławie Bronisław Konstantynowicz, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Sztutow.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
2: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
2: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
5: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
6: Ile mamy aktualnie?
7: 2300
6: metrów. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
8: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
2: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.

0: Reklama.
1: Stacja kontroli pojazdów na Wrocki w Mławie zaprasza na przeglądy rejestracyjne. Przy każdym badaniu prezent. Oferujemy także jedyną w okolicy mobilną stację pojazdów rolniczych. Telefon 511 370 528. 511 370 528. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Drodzy mieszkańcy, serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w najbliższą niedzielę w obchodach Święta Konstytucji 3 maja. To wyjątkowa okazja, by razem uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji, jednego z najważniejszych symboli wolności, jedności i odpowiedzialności obywatelskiej. Uroczystości rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12 w parafii świętego Maksymiliana Kolbego. Następnie odbędzie się przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego przy Centrum Kultury i Sztuki, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości z przedstawicielami Wojska Polskiego, Młodzieżową Orkiestrą Dętą Sierpcu, pocztami sztandarowymi i samorządami instytucjami. W imieniu swoim, jak i samorządu powiatu sierpeckiego, wraz ze współorganizatorami zachęcamy wszystkich mieszkańców, rodziny, młodzież i seniorów do licznego udziału oraz wspólnego uczczenia i przywiązania do wartości patriotycznych. Do zobaczenia. Starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Sprzedaż kwiatów wiosennych. Szeroka gama odmian i kolorów. W ofercie również sadzonki pomidorów. Ziółkowscy, Podkrajewo 97F koło Mławy. Telefon 502-156-901. 502-156-901. Czynne także w niedzielę.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
3: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
4: Teraz wybieramy się na finał, także
5: idziemy na stadion.
4: Kibicujemy za Częstochową.
5: Tak jest.
6: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
4: Zdecydowanie tak.
5: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
2: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005.

come on to my face and to waste my time. Where do you think